lubię dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga. Boże jedyny, Makumbę.

Zapryszczynę je w oczy. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym.

0: 15 godzin 24 już amal chwiliny u Polski, 16 godzin 24 chwiliny u Białorusi, a my idziemy u dni z racją do czarchowej temy. Jak Polska i Chile piera sensowują swoją dyktatorską minulą jej, czemu ich doświad taki rozny? U Białostoku w mierzach wystawy Arpilleras Nici Pamięci odbudzica sustrecza z Mateuszem Madzini, reporterem i autorem knihy Koniec tęczy Chile po Pinochecie. Podczas imprezy dośledczyk porównaje, jak obiedźwie krainy budowali polityku pamięci pośla transformacji systemy i jak po roznamu gromadztwy rozumieją dzierżawny gwałt. Przedmietność tej sustreczy rozpowiadaje Wolzisza Maszka, kuratorka wystawy Julita Waś.
1: Mamy dwa spotkania autorskie z osobami, które jakby w swój sposób zgłębiły temat dyktatury Pinocheta w Chile. I pierwsze takie spotkanie będzie 24 września o godzinie 18. Jest to spotkanie z panem Mateuszem Madzinim, który będzie mówił o transformacji ustrojowej w Polsce i w Chile. Jakby jest autorem też książki, a że jest autorem książki Koniec tęczy Chile po Pinochecie i będzie tutaj dla Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile. I 8 października spotykamy się z Jarosławem Kasperukiem, który jest podróżnikiem, rajdowcem. Odbył kilkukrotnie rajdy Dakar w Chile i był też na Syberii. I opowie nam właśnie o warunkach klimatycznych, społecznych i o swoich wrażeniach z tych dwóch odległych krajów.
2: Po słowach kuratorki wystawy Julity Waś, udzielniki sustreży w Muzeum Pamięci Sibiry otrzymają możliwość sprostić się i po samej wystawie Arpilleras Nici Pamięci. Mowa o tej wystawie zrozumiała żyharu любой krainy.
1: W wielu krajach działy się trudne rzeczy. Traumatyczna historia pokazuje, że jakby niezależnie od szerokości geograficznej mają miejsce totalitaryzmy, mają miejsce deportacje. Jak mówimy o tym, w tej wystawie staramy się pokazać, że jakby osoby niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od konkretnej sytuacji historycznej, która miała miejsce, próbują po prostu przepracować to i zachować pamięć w pracy. Po prostu w dziełach swoich artystycznych i to na tej wystawie jest widoczne. My łączymy pamięć o dwóch sytuacjach różnych, z różnych szerokości geograficznych, z różnych krajów, z różnych realiów, natomiast łączy je właśnie taka forma zachowania pamięci. Sprowadzenie wystawy z Chile jest tak, ja często dostaję pytanie jakby jak to się stało, że ta wystawa tutaj się znalazła. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpilleras'ach i tak w pracach naszych Sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj.
0: Autorska jest sustrecza z Mateuszem Madzini. Projdzie zautra, 24 września, a w 18 godzinie u Muzei Pamięci Sibiry u Białostoku.

0: Właśnie na ulicach Białostoka warta są stereczka dla Sabora Świętego Mikołaja, gdzie rozmieszczana wystawa, jaka je unosić gledacza u Soniczną i Czarnahoriu. Wiernisaż wystawy i prezentacja albuma Kolory Prawosławia Czarnahoria, jaki ochapił najlepszej fotografii balkanskich krajewidów, monastyrów i twarów wierników, prześlił Białostoku 22 września, każe organizator projekta i przedstawnik Ortfoto.net Aleksandr Wasyluk.
1: To już 15 album z cyklu Kolory Prawosławia. Tym razem skupiliśmy się na Czarnogórze. Tak jak zawsze, najpierw wyszło pismo od metropolity Sawy z prośbą o błogosławieństwo na taki projekt. Metropolita Joannikiusz Czarnogóry Prymoria zgodził się na taki projekt. My pojechaliśmy na wizytę studyjną. Tam się spotkaliśmy z fotografami, z naszymi partnerami. Ustaliliśmy, co jak ma dalej wyglądać. Mieliśmy bardzo fajną, dobrą relację. Też pojeździliśmy trochę, żeby poznać lepiej kraj i sfotografować go trochę. Zebraliśmy zdjęcia, Jarek Harkiewicz popracował trochę nad albumem, a ja nad wystawą, czyli tak jak zawsze w naszych projektach. I wyjątkowo tylko pierwszy wernisaż odbył się w Czarnogórze, potem był w Hajnówce, a teraz ważne wydarzenie, bo Władyka Joannikie jest razem z nami tutaj, by otworzyć wystawę w Białymstoku, czyli w sercu, w którym Ortfoto powstało i z którego zawsze realizujemy nasze projekty.

0: konferencję, czcigodni ojcowie, zaproszeni goście, wszyscy jesteście tak naprawdę zaproszeni, bo wszyscy jesteście naszymi serdecznymi gośćmi. Cieszymy się, że...
1: Для тих, хто не забачить, може бути альбом, є фотовистава каля церкви Святого Миколая.
2: Так. На огородженню катедри Святого Миколая можна побачити нашу виставу через найближчі два місяці, напевно, а може ще трошечки дужче. Так що всіх горонцо захенцями. Там є понад 100 здійнь. Автори є з різних країв, є цілий перекрой, бо то є і дуже святині, і малі церкви, монастири, життя духовних, життя світських осіб. Стараємося якнайбільше перекройово показувати православ'я в кожному закątku, w każdym jego elemencie, zachęcać do jego poznawania, rozwijania i ukazywać jego piękno.
1: Jeżeli chyba dla was ważne wiedzieć pra czarnogórską prawosławną spadczynę.
2: Myślę, że słowiańskie narody mają wiele ze sobą wspólnego i te nasze relacje, nawet kiedy się spotykaliśmy, pokazują, że jest dużo bliskości między nami, dużo serdeczności i tak naprawdę ja zawsze mówię, że prawosławie to jedna wielka rodzina i dopiero wtedy, kiedy poznaje się inne, troszeczkę inne prawosławie, bo w kanonach jesteśmy tak cesami, ale w lokalnych tradycjach troszeczkę się różnimy. Jeżeli to możemy, mamy możliwość poznać, to stajemy się bogaci, stajemy się, rzeczywiście czujemy, że te prawosławie jest jednym wielką rodziną, wielkim religią, która nas jednoczy.
1: Będzie jeszcze takie podobne wystawy innych krajów w tych planach?
2: Teraz pracujemy nad wystawą Czechy i Słowacja. Już jest w trakcie, można, jeżeli ktoś był, jeździł, ma jakieś zdjęcia, można wejść na nasz profil na Facebooku, na stronę internetową, znaleźć informacje o konkursie i wysłać zdjęcia i będzie wtedy można znaleźć swoje zdjęcia w albumie, czy też na wystawie.
1: Album Czarnogóry gdzie można nabyć?
2: Nabyć można w sklepie cerkiew.pl na pewno, ale też można tutaj w Centrum Kultury Prawosławnej, zawsze jest dostępny. No i jeżeli będą jakieś wydarzenia, to wtedy w promocyjnej cenie.
3: Plenarna wystawa kolery prawosławia Czarnogórja już czeka jej gości i życharów Białostoka prosto pod odkrytym niebem na ploszczy kala Sabora Świętego Mikołaja. Ekspozycja dostępna dla wszystkich ochoczych, a najmienny album można nabyć u Centry Prawosławnej Kultury. Projekt realizowany przy podtrymce Marszałkowskiej Uprawy Podlaskiego Województwa i Uprawy Horada Białostok.